Vykazal v ponedilok, pídem razom po barvinok. Ja prišiel, tebe nemá. Pídma nula.